kanana wasan rega kon jakobia ah eriko dede e mane eriko nyaira kanyo imbo zona uchie.